0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Archie kartuli taksi. Red Go taksi. Gadmozeri aplikatsia. Andareke Tbilisi 03